za przykładem i wstawiennictwem świętych i błogosławionych, którzy głosili prawdę o Ewangelii, prosimy, daj naszym społecznym i politycznym przywódcom mądrość i pokorę i spraw, aby wszystkie nasze intencje, które do Ciebie zanosimy, zostały wysłuchane.

0: Bardzo chciałem podziękować waszemu przedstawicielowi za piękne słowa i za piękne pamiątki z dzisiejszego modlitewnego spotkania.
1: Én is szeretném megköszönni ezt a szép közös találkozót, ezt a misét.
0: W rozmowie przepowiedziałem, że jestem wdzięczny za to, że kultywujecie pamięć Esterházyego Janosa i prosiłem o to, aby w dalszym ciągu ta pamięć była w tym miejscu żywa.
1: A polgármester úrral való személyes rövid beszélgetésem során megköszöntem, hogy Esterházy János emlékét ápolják, és megkívántam, hogy ez továbbra is így legyen.
0: Kiedy zapoznawałem się z jego życiorysem, to odkryłem również takie wątki bardziej osobiste, nie tylko te związane z historią waszych narodów, słowackiego i węgierskiego, czy też narodu polskiego.
1: Amikor az életrajzával ismerkedtem, akkor személyes vonatkozásokat, személyes dolgokat is észrevettem, nem csak azokat a fontos történelmi kapcsolatokat, amik a lengyel, magyar, szlovák népeket összekötik.
0: Odkryłem na przykład, że mamą Janosza Esterházyego była Elżbieta Tarnowska, a więc kobieta, która wywodziła się z rodziny, która założyła moje rodzinne miasto Tarnów, stąd nazwisko Tarnowska.
1: Azt is gyorsan észrevettem, hogy Elżbieta Tarnowska egy olyan nemesi családból származik, amelynek azt is köszönhetjük, hogy az én szülővárosomat, Tarnovot réges-régen megalapította.
0: Poza tym Janosz Esterházy żył w miejscu związanym ze świętym Andrzejem Świeradem. Dzisiaj do południa miałem okazję być w tym miejscu i zobaczyć grotę, jaskinię świętego Andrzeja Świerada. Święty Andrzej Świerad wywodzi się z terenu mojej rodzinnej diecezji, diecezji tarnowskiej, i zanim przybył tutaj na ziemię do Słowacji, do Nitry, miał pustelnię w okolicach właśnie Tarnowa.
1: Zoboregyi Szent András emlékhelyét látogattam meg a délelőtt folyamán, akiről tudni kell, hogy még mielőtt itt folytatta áldásos életét, az én egyházmegyémből, egyházmegyém területén született meg.
0: Chcę też wspomnieć, że Janosz Esterházy walczył o prawdę zamordowanych w Katyniu polskich oficerów i też pomógł jednemu z polskich żołnierzy, generałowi Sosnkowskiemu, w przedostaniu się na zachód, a generał Sosnkowski należał do jednych z najwybitniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, a więc tych wątków takich osobistych związanych z moją obecną funkcją jako biskupa polowego jest bardzo dużo i Janosz Esterházy jest z tego powodu również mi bardzo bliski.
1: Harcolt az igazságért a Katyńban kivégzett lengyel tisztek tanúságáért, és segített egy lengyel generális, Sosnkovszki generális menekülésében is, aki az egyik legkiválóbb lengyel katonatiszt volt.
0: Z tą większą śmiałością proszę was, abyście się modlili o jego beatyfikację i abyście dążyli do tego, by kontynuować to, co było dla niego takie bardzo ważne, byśmy wszyscy dla siebie byli braćmi i siostrami.
1: Ezért kívánom és kérem, hogy továbbra is meleg szívvel imádkozzatok Esterházy János boldog avatásáért, és azért a célért, amit maga elé is tett, és elénk is, hogy azért tegyünk meg mindent, hogy egymás testvéreinek tarthassuk magunkat.
0: Z całego serca na końcu jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem razem z wami się wspólnie w tym miejscu modlić.
1: Teljes szívemből köszönöm még egyszer a meghívást, és azt, hogy itt együtt imádkozhatunk ezen a szép helyen.
0: Dziękuję wikariuszowi generalnemu, który jest przedstawicielem biskupa Nitry. Proszę przekazać biskupowi Nitry, Williamowi Judakowi, najlepsze pozdrowienia ode mnie i dziękuję za odczytanie mojej homilii. Nie była krótka, ale mam nadzieję, że dało się wytrzymać.
1: Köszönöm szépen a helytartó atyának a jelenlétet, és kérem, hogy üdvözölje nevemben a nyitrai püspök urat, és azt is köszönöm, hogy felolvasta a szentbeszédemet, ami talán nem volt rövid, de talán értelmezhető volt.
0: Bardzo jestem ujęty pięknym poziomem śpiewu, chóru. Cieszę się bardzo, że nam pomagaliście w modlitwie, bo no nie zawsze chór kościelny pomaga w modlitwie, ale wy akurat pomagaliście, za co jestem bardzo również wdzięczny.
1: Nagyon köszönöm a kórusnak is a munkáját, megérintette a szívemet. A kórus nem mindig segít ebben, de ebben az esetben ez így volt.
0: Niech Pan Bóg wam i waszym bliskim oraz wszystkim naszym tutaj narodom, z których pochodzimy, błogosławi i pozwala nam żyć zawsze w bezpieczeństwie i w pokoju.
1: Kívánom, hogy ő Isten adja áldását ránk, minden közeli hozzátartozóitokra, illetve a szomszéd nemzetekre is, hogy mindig biztonságban és békében élhessünk.
0: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Item issa est. A szentmise véget ért, szolgáljátok Istent és embertársaitokat.
2: Istenem.